Akika wasi buku. Nbi wasi jajaga. Pase Kristi. Okunrin yo kun fun ayo. Olorun to ti bi awon eniyan ni gbogbo iran o wa ni ile kan si. O se tun lati gbala. Dadinde wo san. Ki o so gbogbo awon igbekun domira nipa ise ranse agbara ni gbogbo baba nuluwa. Oluṣagutan e omowe double kun yi. Pelu okan to kun fun won pe ati gbagbo ati riti. E je ki a gba akorin wa laye arakun Chronicles Lutana e meeting ni. Eke hallelujah. Mo fe ki gbogbo a ni akanse GCK pelu Jagun Kumu yi. O je enu mi dun lati mo baba nu Oluwa lati mo moriri e Oluṣagutan mo we double Kumu yi. Ti o fun mi ati awon ẹgbẹ́ mi láti kọrin nínú ìjọsìn mo sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé wá ti ń jọ́sìn sí Olúwa eré Ọlọ́run yóò wá sínú ayé wa lórúkọ Jésù. Tí ẹ bá bìkítà ṣé ó gba a le dìde dúró láti yin Ọlọ́run papọ̀.